0: cześć, mili host. Krochtaczunik, pasik, piórek, kaneczek, a prasatko. Śmegim, gnesę, cuda, slupną, dortik, neboli, zatko. Krochtaczunik, pasik, piórek, prasatko, a kaneczek.
1: Jestem ja.